0: sɛ owu a ɛnyɛ ne kra da me na mɛka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da owu ohia ne wobɛtumi awu kra da
1: sɛmpanoyɛwadwenentina
0: wadwen sɛ owu a no hwɛ sɛ yɛwu wie ne ayɛ sɔne bɛkɔ bis a kabon sɛ yɛbɛka sɛ sɛ wo mfie ne bɛbire akadi mu atetee ne adwudwo tops
2: atetee ne aku
0: aku flat ɔba a wopɛ no paa w'ani gye ne ho wo nte ne ho kasa yɛte aseɛ paa ɛyɛ asɛm o sɛda koro bi ɔba a wodɔ no paa no sɛda koro bi wɔ se wɔ nware wo a ɔse wɔ ne wo ntena bie wo a bɛma ma w'adwuma hia wo ma w'adwuma ɛhia wo bɛma ɔbaa no se ɔnware bio woayɛ ne yere a moakɔ dwatoa ɔ sɛ ɔnware biewu a ma w'adwuma hia wo a ababa a wobɛka kyerɛ m sɛ mɛka kyerɛ bɛma no sɛ mempɛ ne no mɛde bɛnya ne wɔda me gate akyi ɛyi first gate no mebie first gate yi a ɛnyɛ yi a ɛdeɛ na da gate akyi na wasɔde meao akuaakua meao ɛwurade hubɔbɔ nipa boa paani ma w'adwuma hia wo gyimifoɔ bɛma ma w'adwuma hia wo ɔbaa ne se wɔ nware bie wo a masa ma w'adwuma hia wo na w adwuma no bɛma ɔbaa no akɔdwatoa me na meka kyerɛ wɔ na woka da ɔbaa no ne gate akyi no na sɛsɛi mese ma w'ani nku w'adwuma